Nasara into my life and give me peace. Kasa radi yesu me fau se me radi ene me kra agen kwa. Radi bramu ne mama sumvie e wo yesu din. Amen. Radi bramu ne mama sumvie e wo yesu din. Amen. Sanda se adishimoja.